A ja sem tež zbožona wesoła, że nie jestem tu cele sama Matej Sosiedzenca, tu redaktor we studiu. Jednakże mięczyno poszedzcie, to poladamy raz na retro, kiedy jestem tu predarunie i że slubiła. Częsa drę w ostanie przeważnie pomroczeno, gdyż się so potem rańcza kurjawa rozpuściła, kotraż tu a tam szak tež knieži. Potem zmiejemy takle maksymalnie 22 stopnie dżęsa, najwyższym padzie. Tu chwilu mamy w około 12 stopniu, a za nieka godzinu potem słończko zeskadza. Jutrzejsza niedziela będzie cele podobnie wietro w około 19-20 stopniu maksymalnie, a gdyż poladam jeżo potem na pondzielu, w utoru a sredu, to nas potem, kaj szupada, słończko zaso zwiesela ze temperaturami takle w około 20 stopniu.

Měrne je, jako podach so do studia nesem nikoho ani jeničku dušu zetkała, tež nic roznošowarju nowin, kotrych šewak zetkam. Sedom, dana po sedmiše.

0: A nětko na posledný slyšíč naše pověstče serbským rozhlasu.
1: Serbský rozhlas. Pověstče. V studiu Matej Cyš.
2: Dobranje. Sakski minister za wobzwit a ratarstwo Georg Ludwig van Breitenbuch je so čera z nekak posta ratarjemi a hajnikami regiona zetkał, so by so z nimi vo aktualnych temach rozmówiał. Nukničanskej baradze diskutowachu mjezdorujim, kak moža ratarjam birokratiske zadzjoki voložić. Tež vo wysokich płaciznach za čiriwo, nojenskich postajenjach, niskich płaciznach za mloko a vo zmienach hojntwarskim prawie, štož nastupa celenje veľko, oni diskutowachu. Do toho by minister van Breitenbuch ruč dekowe Reince a smolic biostatok Nuknice wopytał. Kak moža menšinowa rieče tež ve wukubwaniu a połowanskim živeniu svoje krute miestno wopkovač a kak moli šule předovzača a menšinowa zromadženstva při tym romadže dživač? S tutymi prašenjami zabieraše so dživowe zjednočenstvo FUN na svojim 8-letnym skadžovaniu minjenych dniach belgijskim Eupenje. Kubwanska referentka Katrin Suchec-Čiswałkowa a referentka za młodzinu Maria Teresa Kraužic z tej Serbu na seminarie zastupowały. Tak podpieraja Serbia namowu FUN, so maja so menšinowe rieče, ladają na ukubwanie we w odpowiednich krajach lepie zaprzyjeć. Były wodzie z uczera zanierowane w obydlarskie dworniszczo zasowotorili. Pomniko škitanom tvarje so netko tež mieščanska biblioteka a rumnosće za zarjadovanja. Tak skiči so přichodnje tež miestno za čitanja a vustajence. Přiušem ostanje dvorniščo nadal dvorniščo s poskytkami za pasažiru. Od konca leta 2020 su bebe vodže tvarili, pričimž pivotorjenje dvornišča popravom hižoloni planovane. Ale mjezdrujem su tvarske zmylki na zapozdženju vina. 8,2 miliona euro je přetvorb vačiju, Zwiask a kraj Sakska stejons fonga za strukturnu zmenu spichovavoj. Čornym Kumcu zahi so dženca na arealu Krabatového mlyna bio dom kovanki s dobom tež Krabatový tydžin. Towarstwo Krabat přeprošuje hosći přichodnych dniach na najšelakoriše zarjadovania regionie mjez Vojorecami, Kamjencom a Budyšinom. Usmierjene są tute na serbsko-niemskie korienie, a maja żywą dwurieczność, kulturę a zromaność sposredkować. Też regionalne specjality są krute w obstatk programa. Krabatowy tydzień odmywa się hiżo k 5. razie, też leca pod kmocistwem Krajnego Rady Udawiczaza. W Bluniu ma się rajkaniszczo pistowanie w obszernie przetwarić a rozszerić. K tomu jest Gmieńska Rada Gminy Halsztrowska Hola znowu uznała. Projekt cokonje niedzie 80 tysiąc euro płaci, z czego so 70% z liderowego programa spichuje. Planowanskie a twarskie dzieła przełza firma z Wokoliny. Mierzą im tam rajka niszczo z wodu a małym bazenkom na stanie, trawnik, płoty a wobwożenia so ponowia. Najpożyszok letu w mei maja twarskie dzieła zakończone być. A to bych o nasze powieście, kiedyś namakacie też na naszej internetnej stronie, aby nasze app MDR sabia.
1: Wiedro.
2: Dzięca rano hiszcze tużto mroczelo na niebiu, ale biehu doponia so potom słońca przedryje, a hacz do wieczora swieci krasny nazymski dzień. Przy przyjuszym hiszcze niemale licznych temperaturach hacz do 22 stopniu nas oczakuje. Jutce za to zaso wiace, wiele mroczelo, dale przeważnie sucho, maksymalnie 20 stopniu.
0: Aha. Potom sam ja to prede wopak prawa, dokaż moja app je mi pokazała, że dżęsa przeważnie pomroczy, no.
2: Twoja app nie jest to inna jeszcze pokazać, moja.
0: No hej, ja mam już tu tą wietrą app.
2: No hej, da damy sobie przekwapić, a potem możemy posłuchać.
0: To jest dziwne, jo. Poproszę.
2: Na kotru sobie lepiej spuścić.
0: No da, budziemy widzieć, damy sobie przekwapić. A poladam jeszcze na pucze, kiedyś był na 400 metr reżanym z Budyszinom Wukodom a Budyszinom Zapadom. Tam leża dżile auta na drodze, tam jest so niezbożo stało, tam po takim kiczpu. Szczery po napusy w mysie.
1: Serbski rozwóz.

Štenca je swobodny dzień, a to wotmeja so dojść do podawku. Kaž se hižo pola nas zonili domkowanka, bude dženca čornym koncu a z dobom zahaja so krabatowy dny albo krabatowy tydzień. A w tym zwisku wiacore swiedzenie a hinajše podawki. We jitku je dženca dworowy swiedzień a wolnočasny turnier. W niemskich Baslicach je ryborski swiedzień przy Wielkim Hacze, na winu a spełny swiedzień z Czedobiskec przeproszeni, a na winu a ryczorski swiedzień na Jakubec twierdzi z nowe mordkowe. Do Kuluwa, tam, wotmieje so pecza pedżesaty jesianski a skakanski turnier. Często wieczor 6. Wotmieje so nazemski koncert z chórom Budyšin na čest Jurija Pylka a to w cyrkwi Hodžiju. Do Smičkec, tam započne hižo so dženca popołudniu cioch, dżeń wotyrjenych rotu, do ryka wonjowe wubory, przeprosza na tutun swiedzień. A nimo toho môžete si obladać program Wužičanske rapsodie z veselom a živej zromadnosću a to pak dženca večo na posedemich budyskim serbskim ludovem ansamblu pak jutce popołudniu v štyrjoch na samsne miestne. Šešodžin cijaštocije a tole Julie Ingrid Rakec pokađaca z Čiska pola Vojerec.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Se ty tu list dostała?
3: Kotry list?
2: Na dun. Zelene pergament, červene Hogwarts-zyge. Ne by pola ty by žana soa?
3: Nie. Ty tyś wyszcze do Hogwartsa?
2: Nic jenoś ja, my. Nasze studio so przemieni na guzwarsku szulu. Rączka, magiske zwierata, napoje kiszcze zakuzwaja.
3: Po takim guzwoprócz przyjotować a radio zapiknąć za wusowanie bony magii a nostalgii.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Nic zadecz.
1: Pączelu wieczo.

0: Kóžne słowo.
1: Magenta Lydia Sopina ze Skamenije pola Radworja.
2: Dobre ranje, lubi připosłuchario. Su to te jednore wiece w žiwenju, kotrež nas husto najbole zwiesela. Přečelny posmiuk może nasz dzień porinčić. Lube słowo może nam nowu zmužitoš dać. Tež dobra šalka kofeja abo čaja może mawy wokomik wiesela wobradzić. Nie trebamy přeco na wulke podawki čakać. Husto leži zbožo cele blisko při nami. Wukodżowanie na čerstwym powiece może nam derje činić. Słońco, kotrež přes mročele svieči, może nas k smiekotaniu ponuć. Tež rjana rozmowa z lubym čuvekom je nešto wosebite. Trude dosaha hižo wutrobny postro, so by wieselo dariu. Mieli džakoni byč za to, štož mamy. Strohota, svojba, přečeljo a doma, nie su samozrozumlivosć. Čini derje, mawe rjane wokomiki wiedome přiuzač. Gdy se kwile za to bjeremy, widzimy šedny dzień wiace rjaneho. Tačk, ki spiewa, może nas na wokomik pozastać dać. Dobra jecz, może nam wieselo wobradzeć. Mawe da, taka mała lubość, może nas wozbożyć. Štuž se mawe wiece waži, se kujży dzień nešto rjaneho wodkryje. Tuž, lubi připosłuchario, přiuzajče dženca raz cele wiedomje mawe wiesela žiwenja.
1: Praj Lydia Sopina z Kamenije, wenadoku a zamówitosći Radworskeje Wosady.

0: A takle pomołku, cyle pomołku rozżonuje so tež leto z nami. Jeszcze chwilu czasu, ale doła, przyjusiem. Jednacze posiedmy się. Haj listczo pada, dny była ja, zaso krocze a zimniše, a tak so tež zaso ludzo poniczim ze zachodku skiery do czopfeje dobre jest wypodadža. Wosy bydžiš su dny deści kojte pokmureny, šak so mnoze rady raz posiednu, a w starych fotach listu ja. Dola što činić, chceš li tu teraz za nekajki kvas, abo jubilej, abo svedžen vuživač. Večina tu tih starych fotošak je z džela čorno-bjela, vujita a husto dost tež ve ketro małym formače vučiščana. Kak potajkim fota restaurovač? Klemens Schmidt je so s tem razabiral.
1: A ja, tylko z wopatka, to dzieje pomijane spieszne, a bez wielkich przydatnych kosztów. Poprawom szak se za digitalizowanie analognych foto, projektor a taki skener trebał. Dzięki się dzień chodzi so to, szo zwiększa ze szmuratkom czynić. Čišćane stare fota abo negative na płonę bojach położyć, kamerą szmuratka zaswiecić, foto czynić, hotowe. Iżo macie digitalizat, a to samo we wysokie kwalicie. Tutun si jednoš išće digitalne pšicijače, a hižo možete tutu odfotografovanu kopiju o vele veću učišće džač.
0: Tak daleko jednore digitalizovanje foto vopravžite restaurovanje pa kak lepšinče?
1: Jasne, to šak je jednoš zazbe, važnije je za tu čišće dživače, to reka za foto pši digitalizovanju renje, runje a porne leži. Když je to hotuje, potom možete se s materialom tak pravje urajtvač. Po takim fota přidatne na šmoratku povečič, je kvalitativne polepšič, haj samo vodcič a zmilki sporadjač, šitko žaden problem. Čorno bive fota barbič, tež žene užadanje z jednotlivého fota živú scénu stvorič, kajž tu zelaria abo vaše pravovky, tež to je možno. Zauši tute scenárie dávaja šelake epe a programčky, mnoze bazuje abo dživaja s pomocou KI, kumštne inteligence, a to zječa online.
0: No, a to môžu si predstaviť, pak nie runie von ideálne nastupajú dátovo škita.
1: Tak je, na Instagramie a druge uladaš mnoho vabienju za také aplikácie. Problém je, husto nie je zcela jasné, što poskyčovario tutoch programov s našimi fotami a datami hišče šitko činia, hač je jenož barbič a povečič. Husto tuto programe ničo neplača, dobiš se jenož přizivič, ale zaplačíš emt morec s tvojimi datami. Môže sa po takým stáč, zo so s pomocou zapodatých fotov zase druhá KI trénuje. Nás môže dávajú pak tiež programy, kýž bez interneta dživajú, alebo kýž sú open source. Tam sú vaše dáte husto väzčiše.
0: A ktoré programy to sú? Kak vúpadajú vúsledky, kdež sa z čorno-bieloho fota čini písané v obraz, alebo samo kdež sa z portréja pravúky čini naraz živé video, to môžete si na našej internetovej strane a v app MDA Serbia vobledač. Tam sme všelaké pokyvy a scenárie za vás zestajili.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
1: Dobre ranie. Sakski minister za wobswět a ratarstwo Georg Ludwig van Breitenbuch je so čera z nekak posta ratarjemi a hajnikami regiona zetkał, so by so z nimi vo aktualnych temach rozmówiał. Nukničanske baratce diskutowachu mjezdrojim, kak moža ratarjam birokratiske zadziuki voložić. Tež vo vysokich płaciznach za čirivo, nojenskich postajenjach, niskich płaciznach za mloko a vo zmienach hojntwarskim prawie, što iž nastupa celenje veľko, oni diskutowachu. Do toho bie minister van Breitenbuch Ruč Dejko v Rheinze a Smolic biostatok Nuknice wopytał. Kak moža mjenšinowe rěče tež ve wukubwanju a połowanskim žiwenju svoje krute miestno wopkovač a kak moli šule, předewzača a mjenšinowe zromadženstwa při tym romadže dživač, s tutymi prašenjemi zabiraše so dživowe zjednočenstvo FUN na svojim 8-letnym skadžovanju minenych dniach belgijskim Olpenje. Kubanska referentka Katrin Suchec-Dziswałkowa a referentka za młodzinu Maria Teresa Krausic z tej Serbo na seminarie zastupowały. Tak podpieraja Serbia na mowu FUN, zo maja są mięczynowe rzeczy, ladają na ukubwanie we w odpowiednich krajach lepie zaprzyjeć. W byłej wodzie są czera zanirowane wobydlarskie dworniszczo zasowotorili. Pomnik o szkitanym twarje są nietko też mieszczanska biblioteka a rumnostcze za zariadowania. Tak skici so przychodnie też miestno za czytania a wustajence. Przyjusiem wostanie dworniszczo nadal dworniszczo z poskitkami za pasażiru. Od końca leta 2020 są byłej wodzie twarili, przy czymś było torienie dworniszcza poprawom i żoloni planowane. Ale mjezdrujim su twarske zmylki na zapozdženju vina. 8,2 miliona euro je přetvorb vačiju. Zvjazk a kraj Sakska stejun z fonga za strukturnu zmenu spichovavaj. Čornem Krumcu zají so dženca na arealu krabatového mlyna biju domkovanki s dobom tež krabatový tydžen. Dovorstvo krabat přeprošuje hosči přichodných dniach na najšelakoriše zariadovania regione mjez Vojorecami, Kamjencom a Budyčinom. Usmerjene su tute na serbsko-niemske korjenje a maja živu dvurečnosć, kulturu a zromadnosć sposredkovač. Tež regionalne specialite su krute w obstatk programa. Krabatowy tydzień wotmywa so hižo k piatemu razy, tež leca pod kmocistwom krajnoho rady udawicza za. W Bluniu ma so rajkaniščo pistowanie w obszernie przetwarić a rozširić. K tomu jest ogmienska rada gminy Halštrowska Hola znowa wuznowa. Projekt cokonje niedzie 80-60 euro płaci, z czegoż so 70% z liderowego programa spichuje. Planowanskie a twarskie dzieła przełza firma z okoliny. Mjezdrujem tam rajka niszczo z wodu a małym bazenkom na stanie. Traunik, płoty a wobożenia so ponowia. Najpozdziszo klitu w mej maja twarskie dzieła zakończone być. A to bych u nasze dżęsniejsze pojezdcze, kisz namakacze też na naszej stronie internetcze, a w naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Jeszcze dominują mroczele na niebiu, ale biegu do podnia najpożdżiszo przypomniu, co tutaj potem zminu, a słońce co pokaza, a nam hać do wieczora świeci. Krasny nazymski dzień przy przyjuszym jeszcze niemale lecznych temperaturach nas oczakuje, hać to 22 stopniu. Jutce za to zaso wiace mroczelu, dale pak przeważnie sucho, maksymalnie 23 stopniu.
2: Tutaj niezbożo, szak jest so hižo przed nohaj, viaca čođinu stavo, ale přeco ište nam sistem pokaza zoščen tamte džile auta leža po tekem kečbu na až 4 smetrežanem s Budešinom Vukodom a Budešinom Zapadom. 4,5 menšine po napu osmiše.
0: Serbski rozvoz.

0: Jan Reda, 8 po napo 8 je. Předwječor dźensnišeho dnja jednoty Němskeje je sakski minister za wobswět a ratarstwo Georg Ludwig von Breitenburg wužił, so by wólbny wokrys Elin Jenšec wopytał a z ludźimi w tak mjenowanej krajnej rozmowie wo wšelakich temach poryčał. Potem so by róč z Urabie w Rheinze a połanskeho pčuarja w Jedlice wopytał, założi do Nuknice a tam dźeše na wopyt na smolit statok a potem na rozmowu do baraki, dźeš by Bettina Wenderotowa za nas podla.
1: Z dupkom na półosmich so zaposłancza strony CDU sakskim krajnym sejmie Elaine Jenšec pozbierny, so by dwurecznie niemale posta hostci witała, gdyż by się si wieczor za rozmowu z ministrom rezerwowali. Mier z nimi przeważnie ratario a hajnicy, a z dobom dalsi zajmcy. Jako so Georg Ludwig von Breitenburg przedstaji, nydom wszitke niejasnostše publikum je zwatkuje, kak da nitkostymi von Breitenburg z Bukovca zwisuje. Daloko przywózny z nimi je, tak poveda. Przed 200 letami so słybne linie rozhauškuja. Jeho ratarski zawod Koren Zále Supola Lipska naweduje miestom jeho manželska, z kotrež ma 6 dzieci. A tak stajichu zajimcu svoje prašenja muži z praksy. Zvisči tiž rata Marko Smoa.
2: To by ja zajmo, a z unio rata, to opoče za nas rata hodin je in veliki plus. On vie o čom reči, no? Ale on se ja zajmo, ti so jo tema skut, ti je celo važne tema do přichoda. A ti nitko vrace bi ja zajmo, za tak veli ljudi boli, no, a za šelake teme boli, ja jacero smeru, a ti ja mirne odbežal, ja vicovne.
1: Teme sahachu od přirodo škita, přes alternativne energie, drohe pfačizne za diesel, tunju pšencu z Ukrainy, celen je velka hač k tovašnostno politiskim tvarniščam Němskej. Nawoda Radworskeho ratarskeho zawoda Stefan Trieps naprzykład przedniese konkretny problem, gdzie wo rozszerenie przyrodoszkitnej kończyny wokoło Wuczyńskiego hata, kiż ma sobie dalszy hat wutwaric a rozszerić. Wun wopskoži špatny zwisk z krajnoradnym zariadom a katastrofalnu komunikaciju mes zariadom a gminu. Minister von Breitenburg přilubi, so chce so tutym nastupaniu wobonić. A tež tema velk, kotraž so hižo leta doho diskutuje,

Nichto škuli je se je ze spoštor Kaščika Vučanov. Oktoberske čisvo rozlada je vujšvo, a tutem poladaja autorkja autorojo mje z drugim tež do kulturnije stolice Europy, do jedneje ze stolicu. Słowakski Trenčin je dže zromadnje s finskim oulu stolice Europy. A nimo toho gratuluja rozleče hynce rychtorek jeho 5.7. narodninam kišnitkove vinu cu vosvědči. Witam byłszych studentów na Instytucie za Zorabistiku Lipszczanskiej Uniwersytety Jeslawist dr Hinz Richter pomiatku jako wuczel ze zrosałej wiedu, wulkim humorom, empatiske połahu, a ze skmanosću maczyznu wokół serbskich a swojanskich rzeczów, każ też rzeczy zbytne nuansy ze zahoritosću a z czapnosću sposredkować. Mnohim by won moret mentor, a jem durje k mačaščine široko očinjav, ale nic jenošto. Čitajče dale ve aktualnem čisle rozlada.

0: Wotchim, so dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
1: Při twarskich dźěłach na wyšej šuli we Worklecach je połšim zdaču komdženjow a droše drje tež budže. To rozprawja čerowše serbske nowiny. Přičina je předovšim silny dešč w juliju, při kotrymž bupinca šule połodžena. Zvodkel voda dokładnie pokażeše, nie jeszcze doskonśnie wyjasnione, przy przepytowaniach pak zwieścichu, zo je kanal pod sydlenskim puczom, kietro ma rodne, a z dżela ta rowa tam silnie zatykana. Nitko pruja hać żobia tunle kanal ponowić, abo hać chodzi so deszczowa woda, przychodnie też przez niekaki tamny kanal, na przykład do honiego wiesnego hata wotłodzeć. W obie wariancie chce dża sreć novembra przedstawić. Przez szkodu wody mowo nimo toho tepienia obszkodzene być. Hacz chodzi so stara przyprawa dale wużywać tu kwilu pruja. Za nowe tepienia pobrachuja poprawą pieniędzy, kiba zo przewozmie zawiescianie koszty. Iżo nitko drje liči gmena z niedže 5 a 30 tisac eurami přidatnych koštov, gmenskej radže jeveše so tohodla samo namjet dary z ludnosće za přetvoršule zbirač.

0: MDR Sachsen, serbski rozhłos. Sport.
1: Zjanom Rehorjom.
2: Tajka prawa měšenca Ro a tajki prawy mix czasu zakopu stety w koparskim programie Dżęca a Jutze. Zazby tvori te Dżęca w krajnym pokalnym kole dwiemaj VFC Plauen a Budysa Budyszin. Po hodziny pożdzi szołojuje te wo zaczar do ceczo wóno pokalnego koła zapadołużyskiego koparskiego zjazka, koparski cyłkaj z nowego miasta nad Szprywiu a Sokoła Ralbice Horki. W samsnym czasu nastupi prynie koparskie mustwo SJ Kruščice Hodziu. Jutze 12. raje rajne zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice doma w Nebelčicach przeciwo rajnemu zjednoczenstwu Was Bive Kumc. Jutze 2. je potom prynie koparskie mustwo SJ Nebelčice na redzie, gdyż przyjedzie na pokalny duel Cyłk z Barta. A netko jeszcze Dybkowara Zelenobili Sepice SJ Kruščice drugie mustwo, tun zawizda sudnik Jutze 2. Sepicach. Volejbul, druhé mužstvo Holcov športového towarstva Viktorie Worklec, aktuálny náčelník v obvodnej klase, raje dženca dvojce doma a to přečivo ochranovským volejfantkám a volejbulistkám ze Žitavy. Prinjara započne se v Worklečanské čivozúčovarni 2. druhá okolo 4. Bianje, športové towarstvo Radvor, towarstvo Cyrila Metoda a Radvorský modžinský klub zariaduje a uhotuje dženca od rania na pół dževečich v Radvorju športové ubeđovanie B v pokal z Božného Alojsa.

0: Dźensajteka, cele wosebita sobota, štož tež w Dundaku na podźiwečich tematizuja. A stote přičiny ma nětko maticyš, krótko pojistče.
1: Serbski rozwóz. Pojistče. W studiu Matej Cysz.
2: Dobranie. Sakski minister za wobswět a ratarstwo Georg Ludwig van Breitenbuch je so čera z nekak pousta ratarjemi a hajnikami regiona zetkał, so by so z nimi vo aktualnych temach rozmówiał. Nuchničanske paráce diskutowachu mjezurim, kak môža ratarjam byrokratiske zadzjoki voložić. Viace o tym za dobru hodinu tu išče raz vyšiče. Kak môža menšinové reče tež ve vukubvaniu a povanským živeniu svoje krute miestno vopkovač, a kak moli šule, předovzača a menšinové zromadženstva při tym romadže dživač, s tutymi prašenjemi zabiraše so dživové zjednočenstvo FUN na svojem 8-letnom skáčovaniu minenych dňach belgijským Olpenje. Kubvanská referentka Katrin Suchec-Džisvalková a referentka za Modžinu Maria Teresa Kraužic z tej Serbu na seminárie zastupovali. W byłej wodzie su czera zanirowane w obydlarskie dworniszczo zasa otworili. Pomni koszki tanym twarje su nietko też mieszczanska biblioteka a równosce za zariadowania. Przy uszym wostanie dworniszczo nadal dworniszczo z poskitkami za pasażerów. 8,2 miliona euro je przetwa płacił. Związk a kraj Sakska stoją z fonga za strukturną zmianę spichowałej. Čornym komcu zaji sa dženca na arealu krabatového myna bio domkovanki s dobom tež krabatový tydžin. Tovarstvo krabat přeprošuje hosči přichodných dňach na najšela korišče zariadovania regionie mies vojorecami, kamiencom a budešinom. Usmerjene sú tute na sarbsko-nemské korenie a maja živú dúrečnosť, kultúru a zromanosť sposredkovač. W Bluniu ma so rajkaniščo pistovanie w obšone přetvarič a rozširič. K tomu je so gmienska rada, gmiena Halštruska hola, znova uznova. Mjezdurujem tam rajkaniščo z vodu a małym bazenkom na stanie. Traunik, poty a woboženia so ponovia. Najpožišo kletu meji maja tvarske dživa tam zakončene byč. A hišče skrutka vjedro, čenca rano pomročeno, ale bio dopodňa so slunco předrije a nam hač do večera sviči, ostanje sucho pri temperaturach hač do 22 stopňov.
1: Serbski rozvoz.

Pisane kaž nazyma je kunstudženski program. A tak zahaji so dženca krabotowy tydźeń we čornym komcu, že je z dobom tež domkowanka. W jitku tam maja dworowy swiedźeń a wolnočasny turnier w nimskich bazlicach, rybarski swiedźeń przy wulkim hače. Haj a winowy a spełny swiedźeń maja pieskecach od wieczora 18 hodzin. Hajlica su si znowa przeprosili tajku prawu, česku, kapału, cymbalu a muzikatoryka, a dujarska kapała kmeluanka tam też budzie zahudzić zastup inkluzywnie szklince wina, faci przy wieczornej kasy 15 euro. Hajwe hodziju tam zmija dżęca wieczor 6.30 na zemski koncert z korom Budyszyn Tunkrocz, a to na cześć Jurija Pylka. Wychodzi z Gicokli dżęca wieczor 6.30. A ciel lieta eksistuje miestem Wużyczanska Rapsodia, a tole chcedza woswiecić. Pokazaja swój program, a to prynik krocz dżęca wieczor na posiedmich. W Budyskim Serbskim Ludowym Ensemblu, a potem dalszy raz jutrze po południu sztyrioch na samsnym miestnie. Juhu, floppy dolls su zaso tu. Tole możecie się wobladać we Kruszczycach, we tamniejszej jednocze. A to wieczor na pół wosmyś. Poladamy jeszcze raz tyle skrótka na jutrzejszą niedzielu, to zmija we Smyczkecach zaso Zmije puszczenie od popodniacjoch za Bieńczycwarskim dworom, a sobie zasudaja też lica za swobodne plince.

0: so do mjeńšinu dodźěłećeche a to je čas za ludyju zopinu z kamenje.
1: Nabožne słowo.
2: Dobre ranje, lubi připosłuchario. Su to te jednore věce w žiwenju, kotrež nas husto najbole zwiesela. Přečelny posmiuk może nasz dzień porinčić. Lube słowo może nam nowu zmužitosť dać. Tež dobra šalka kofeja abo čaja može małe wokomik wiesela wobradzić. Nie trebamy přeco na wulke podawki čakać. Husto leži zbožo cele blisko při nami. Wukodżowanie na čerstwym powiece może nam derje činić. Słońco, kotrež přes mročele svieči, może nas k smiekotaniu ponuć. Tež rjana rozmowa z lubym čuvekom je nešto wosebite. Drude dosaha hižo wutrobny postru, so by wieselo dariu. Mieli džakoni być za to, štož mamy. Strohota, svojba, přečeljo a doma, nie su samozrozumlivosć. Čini derje, małe rjane wokomiki wiedomje přiuzać. Gdy se kwile za to bjerjemy, widzimy šedny dzień viace rjaneho. Tačk, ki spiewa, może nas na wokomik pozastać dać. Dobra jecz, może nam wieselo wobradzeć. Małe da, taka mała lubość, może nas wozbożyć. Štuž se małe wiece waži, se kujży dzień nešto rjaneho wodkryje. Tuž, lubi připosłuchario, přiuzajče dženca raz cele wiedomje małe wiesela žiwenja.
0: Tole praje Lydia Zopina z Kamenije w nadoku a zamowitosti Radworskeje Wosady.

0: Serbska zakładna a Serbska wyższa szula budu się nie woswieci tej lica, a tej stelle dny woswie swoje 80-letne obstacze. My szak smy so jubilej czera, a tej zaczerał, czym hiżo wienowali Mateo.
1: A ja to nie je jedno je swiedzień, ale nedom cały swiedzieński tydzień. Szulokki a szulori osu so ze stawiznami swoją szulu zabierali, bychu na ekskursjach po całym budyśnie popuczu, a su też szelake projekty przygotowali. A k zakończeniu miachu potom stwórtk zromadny swiedzień na szulskim dworie. Przy tym przedstawi się też nowy swojski szulski hit My smy budyskie. Nastał je zromadnie ze szulokami a szulariemi, serbskim ludom ensemblom, skupinu Astronaut a jeszcze dalszymi partnerami spiewa titul Helena Wagnoritz. A k tomu maja miestem też hudźbne video na YouTube, takle to klinči.

0: To po takim wurysk z nowego titula Mysme Budyske kompletny song z videom namakacze na YouTube.
1: A kajko kubasku su te tam štwortk zjedli? Wiercać cista! Dżuje czodzin cinaczie.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Se ty tun list dostała?
3: Kotry list?
2: Na tun. Zelene pergament, červene Hogwarts-zyge. Neby pola tybe, že na soa?
3: Nie. Ty tyś wyszcze do Hogwartsa?
2: Nic jenoś ja, my. Nasze studio so przemeni na guzwarsku szulu. Rączka, magiske zwyriata, napoje kiszcze zakuzwaja.
3: Po takim guzwoprócz przyjotować, a radio zapiknąć za wusywanie pełne magii a nostalgii.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
4: Nic zabyć.
1: Poncielu wieczo.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Matej Cysz.
1: Dobranie. Sakski minister za wobswět a ratarstwo Georg Ludwig van Breitenbuch je so čera z nikak posta ratarjemi a hajnikami regiona Zetkau, so by so z nimi vo aktualnych temach rozmówiał. Nukničanskej baratce diskutowachu mjezdrujim, kak moža ratarjam biurokratiske zadžoki voložić. Tež vo vysokich pačiznach za čirivo, nojenskich postajenjach, nízkich pačiznach za mloko a vo zminach hojntverskim pravje, što iš nastupa celine veľko, voni diskutowachu. Do toho by minister von Breitenbuch ruč deku Reince a smolic biostatok Nuknice vopytal. Kak moža mjenšinowe rieče tež ve vukubvanju a połowanskim živenju svoje krute miestno vopkovač a kak moli šule, předovzača a mjenšinowe zromadženstva při tym romadže dživač, s tutymi prašenjami zabieraše so dživové zjednočenstvo FUN na svojim 8. letnym skadžovanju minjenych dňach belgijskim Eupenje. Kubvanska referentka Katrin Suchec-Dziswałkowa a referentka za modžinu Maria Teresa Kraužic z tej Serbu na seminarie zastupovavoj. Tak podbieraja Serbia namówu FUN, zo maja so mjenšinowe rieče, ladajo na wukubvanje, we odpowiednych krajach lipje zapšijeć. Bywy wodze su čera zanirowane w obydlarske dvorniščo zaso woturili. Pomniko škitanym tvarje su niecko tež mieščanska biblioteka a rumnosće za zariadowania. Tak skiči so přichodnje tež miestno za čitania a wustajence. Přiušiem wostanje dvorniščo nadal dvorniščo s poskytkami za pasažiru. Od konca leta 2020 su bywy wodze tvarili, přičimž by otevrenje dvorniščo po pravom hižo loni planované, ale mjezdrujim su tvarske zmylky na zapozdženju vina. 8,2 miliona euro je přetvor pvačiju, zwiazk a kraj Sakska stejung z fonga za strukturnu zmenu spichovavoj. V Čornom Kumcu zahají so dženca na arealu krabatového mlyna běhu domkovanky s dobom tež krabatový tydžin. Towarstwo Krabat przeprosuje hosci w przychodnych dniach na najszelakorysze zariadowania regionie mies wojarecami, kamieńcom a budyżinom. Usmierjene są tutaj na serbsko-niemskie korienie, a mają żywą dwuryczność, kulturę a zromadność sposredkować. Też regionalne specjality są krute w obstatk programa. Krabatowy tydzień odmywa się hiżo k 5. razy, też leca zaso pod kmocistwem Krajnego Rady Udawicza za. W Bluniu ma so rajkaniščo pjestowanie, wopšionje přetvarić a rozšerić. K tomu je so gmienska rada, gmieno Halštruska hola, znova uznała. Projekt cokonje niedže 80 000 euro płaci, z čehož so 70% z liderowo programa spichuje. Planowanske a twarske dzieła przełza firma z okoliny. Mjezdrujem tam rajkaniščo z wodu a małym bazenkom nastanie, traunik, płoty a wobożenia so ponuja. Najpozdźišo k letu meji maja twarske dźěła zakončene być. A to bychu naše dźensniše pojezdče, kiž namakače tež na našej stronje internetče a w našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj pomału počina so svunco tu budyšinje přez močele předrjevač a biu doponja so močele potom kompletnje zminu. Svunco nam hač do večora svieči při maksimálne 22 stopňach. Juce zaso viacem ročelo, co by džen dovo, dále pak převážnje sucho, maksimálne 20 stopňov.
2: V naši bližši okolini, što je vopkat nastupa dere upada, što je pak je znano, tam runje popuču na B6, pole vysoké, a odpoč kudo Rosendorfa, tam je kolesovarski korzo popuču, tam po takim kečbu, mes odpoč kudo Rosendorfa a vysoké, nemsce vajsig, to je před drežanami. Štyri, bona počasačiš.
0: Serbski rozvoz.

Tuž to dožiwić, możeće dżęca jutce, kunc tyżyna po takim, pisany program, a to możeće si na przykład a mjez drugim dojeć na domkołanku do Czornokumca, a z dobom zahaji so z tym też krabatuły tydzień sztuśce, konkretne programowe dybki z tej bliżej wobladać, niech polada na internetu stronu krabatułego tydzienia. W jitku je dworowy swiedzień, a wolnoczasny turnier. Niemskie pazlice mają ryborski swiedzień przy wulkim hacze. Winuje a spełny swiedzień mają też pieskecach, dżęca wieczor 6-6. Winuje a ryczorski swiedzień na Jakubec twierdzi z niemotkuje. Wykuluje, wotmije so pecza pedżesaty jesianski a skakanski turnier. A nazemski koncert z Kurom Budyszin na cześć Jurja Pylka dożywicze dżęca wieczor 6-6 w cyrkwi we Chodziju. Do smyczkec przeprosyłoniu o wobora dżęca hiżo od 15 godzin, a sztuś cesy wesoły a żywy program wużyczanskie rapsodie wobladać tu nieprzeproszone dżęca pak na posydmyś do budyskiego Serbsko-Ludo-Ansambla pak jutce potom niedzielu po południu sztyrioch na samsne miestne. Juhu, floppy dolls, su zaso tu, a wobladać możecie si tutun program zabawiacy, zweselacy, dżęca wieczor na połos myśl we Kruszczanskiej jednocze.

0: Móžne słowo.
1: Tutaj słyszycie nietko krótko do jazza, czy jeszcze raz od ludzie z opinie z kamienie pola Radworia.
2: Dobre ranie, lubi przyposłuchario. Są to te jednore wiece w żywieniu, kotrzyż nas husto najbole zwiesela. Przeczelny posmiuk może nasz dzień poręczyć. Lube słowo może nam nowu zmużitość dać. Tež dobra šalka kofeja abo čaja može mawe vokomik vjesela vobradzić. Nie trebame přeco na vulke podawki čakać. Pusto leži zbožo cele blisko při nami. Vukodžovanje na čerstvom povice može nam derje činić. Svunco, kotrež přes mročele sveči, može nas k smekotanju ponuć. Tež rejana rozmova z ljubim čovjekom je nešto vosebite. Drude dosaha hižo vutrobne postru, so by wieselo darił. Mieli dżakoni być za to, żeś mamy. Strota, swójba, przeczeljo a doma, nie są samo zrozumliwość. Czyni derje, małe, riane wokomiki wiedomie przyjuzać. Gdy se chwilę za to bieremy, widzimy siedny dzień wiatce rianeho. Taczk, ki spiewa, może nas na wokomik pozastać dać. Dobra jecz, może nam wieselo wobradzieć. Małe da, taka mała lubość może nas wozbożyć. Sztuś se małe wiece waży, se kujże dzień nieszto rianoho wodkryje. Tuś, lubi przyposłuchario, przyjuzajcie dżęca raz cele wiedomie małe wiesela żywienia.
1: Praj Lydia Zopina z kamienie pola Radworia we nadołku a zamowitość czy tamniejszeje wosady.